na mi kasa radi nye bi mamia anasye na mi aye bonia aye fu isu senye radi adumwa nangame ni mamasyo.